0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám. Kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka, kapucinka